A mi idemo dalje s nečim što je meni jako, jako po guštu. Već i vrapce na grani znaju da volim jako Bowie. Heroes.